Christoph Mikrosch, gnas wutrobne stroje, no a te stutschi wumürze, nas wutrobne stroja. Mirci Wetzli, ich nam saspewa, hat dosche schich. Ohne Tag, geisch, mich hat zisch. Michaela Melzerowa nas Przewodża hat dosze schich. Rune tak, kajsz mierze narodna hudźba Dua Lipa. Kitro woblubowa na skupina z modernej hudźbu Houdini. Nie tylko tu, serbskim rozwosu.

Jakaj Houdini, je wunt dich guzwau. Morde nimmts. Dziejat nacz litne Johannes Liebma und Jessa Posterau. W wulku sensatzi und alitoschich europskich mistostwach w puanju Parisus na naszczeto sabotu dożywili, jako je na 1500 metro nowy svetowy rekord nastaju. A wieso stimmt dich z wotor se wudobu. Rune akle je maturwau, a misac potem heißt da nowy svetowy rekord. Ale kajkito wukon bie 4 sekunde spieschnischi hatsch stare Rekord. Für Televisi bepotakim jasne do tutej żotej imaginarnej linie, kotraż pokaza, dje rune aktualne czas svetowego rekorda, jak iż tak prane po bazenku jedzie, no, a w socjalnych syczach susa praszeli, hadż dreje smua, netko tež skończny dojewa, tak wujki by czasowe plus, kisze se na czare 1,5 km wudobył, cyrku nie treba się za to 14 męczino a 6,20 sekundo, Zwota medalia, hebak by rekord pola 16 menšino a 30 sekundo. A to by ižo druha zwota medalia za dziejatnač letného při tutych europskich mistrovstvách v Puanju v Parizu. Na 800 metrov by tež ižo najspešnejší nový rekord tam, pak naže nastaju. Naja, što su serbsce športovce, takle, konc tyženja šitko vúriadneho zmištrovali, Jan Reo nám to nedom rozpravia, tu serbským rozvosu slyšíme jeho športové vúsledky krotko po bydlk na šestče.

Rakete male schätze dwaidwai ahore kulo zi pech. Ra naorach bis dobom na rotach najboacha. Wobei Kopanski Zokai Radworski a tisch Nebelczanski staj bewokrezni Lise Staffla 2 z nerozsudnym wusletkom 2-2 startowałoj. Hostczo z Radworia miachu minakale trochu zboża. Najprede by Marlon Wenzel 1-0 celił, potem hostczyczelo iście do przestawki Runa 2-1 zwiertnychu, doniż minakałczank 2-2 ze samorotami niewu Runa. Nebelčenio nakładachu doma zastatk 0-2 przeczyło hostczom z Vaza, rota za SJN celišta Jonas Krawczyk a Florian Domsch. Marina Wiesda TSV Pocznica 0-4, a SJ Kruščice druhe mužstvo FSV Wute 1-1, za Kruščanov by Mato Dziswałk 1-0 celił. Sportowej pokiwa jeszcze od popołudniu pieczych przewodzie sojęca w Miłoczycach wulkę zatkula biczfinale, a od wieczora na posiedmich raje w Ralbicach stara kopanska garda Sokowa Ralbice Roki przeczyło starym kniezam wojewódzkiego FC.

0: Prini Schuski Jane, Prini Jane, Noa Tijinja Bunjelu. Sinnate Augusta Naposheschi, Stodava Noeho.
1: Serbski Roswus. Poestje. Bistudio Bettina Wenderutova.
2: Dobra Ranje. Na pięć serbskich dale wiedu co w szulach buddyskim w okresu startuje dżęca podobne wele dzieci do piatoletnika kajsz loni. Andrea Kisz co nas nadromnościami.
3: Po aktualnych liczbach krajnego zariada za szulu a kubwanie je ich na czterech serbskich wyższych szulach a na serbskim gymnazju Budyszinie doromady 186 szulaków a szulerjów, loni bie ich 189. W Rajbicach stupa liczba od 20 na 28, a w Radworju od 830 na 440. Nieszto mienie dzieci piatym letniku je porno tomu we Woklecach, 230 miesto loni 630, a na serbskiej wyższej szuli w Budyszinie 22 miesto 30. Na serbskim gymnazju w Budyszinie mają w trzech riadoniach 60 szulaków a szulerjów, 5 mienia hacz loni.
2: W osobie jasne stupa liczba szulerjów a szulerku z Orylskim w okresu na wyższej szuli Nimsko-Serbskiego Szulskiego Kompleksa Slepom. Tam zapocznie 360 dzieci trzech piatych riadoniach loni bych 640. Przepytowanie po worożeniu buddyskiego towarstwa Jiwain Jin przez dreje prawicarsku skupinu januare 2025 je so bez wusledka zakończyło. Kajž statne rečnictvo ze Zorelca zdzieli, niesu so žani w obdzieleni skučičeljo zwieščič moli. Tež nadpad na osoby przed buddyskim wodzinskim klubom Korti juliju 2024 so dale nie przepytuje. Tež tam niesu moli žanoch skučičelu vusledzić. Při nadpadže przed dvima litoma je pozdatne pravicarska skupina dvie osoby zraniła. Niedzie 800 posta hostci je čera na zelovu niedzielu do Zeživinskie a zelovie zarode kloštra Marinie v Zdopančicach Kukove přikvatało. Kež tamniša mišterska zarodnica Antje Majzorova na naprašovanie zdzieli, bie mes v opetuarimi lica skire viace ze šelakých končin nimskie, hač domorodnoch. Na zelovuch a regionálnych vikách poskyčich vikovario mes druhým vince, mydva, volie a čaj z domiacuch zelo. Kulturne v obrubi popudňo mes druhým serbsky folklorný ansambl Vudvo. Zelovu nidželu zarodže kloštra Marina Vizda zakončichu s ekumeniskim nešporom, stachanským farariom Vitom Šapanom a superintendentom Tilmanom Popom. Ružičanske vesne towarstwo při Marini Studničce je čera po nešporje ponoveniu vesnu towarstwu rumnošč vesnjankam a vesnanam přepodało. Minenych trzech miesiącach są członki a członojo towarstwa zromadnie z Wiesnej Radu stwu z pomocą spichowanskich środków z regionalnego budżetu, regionalnego managementa honio Wużiska Hola a Hatel zanirowali. Woni czeżiści, ponowienia, bieżty akustika a bezbarjarność. A to byś upowieszcze, kiż namakacze tyś na internetnych stronach a darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Heute je dženca rano trochu turbulentne. Du wyski a rimania budyšinje. Tu kvilu pvači tež zovanu ja přecelnimi rimanjemi dešom a krupami dženca budyskim vokresu. Poždišo moho sa tež trochu sunca pokazač a to šopši maksimálne 22 stopniach.
0: Das war nicht poranje za rima, za tež šulste novačce, šice šulorio a vučorio s časom vatuča. Bwyska so tyś na drogach, wujki praszak? Nie, tam jest wszystko swobodne. Bwyskaczo, bwyskacze tu żadne systemy nie mam, jeli macie pokiwy za nas. Dzielcie nam radę telefonisce, budyszin z tyma cice, czyli 400, albo też radę przez naszą darmotną app MDR Serbia. Tam czeka na was nasza chatowa funkcja. Chyba przyjemy wszystkim dobry start do nowego dnia, do prynnego szulskiego dnia.
1: Serbski rozwóz.
0: Dobry start, przyjemy. Bettina a Jakub. Geist ist Steffen Kostosch. Jessu Worstalite, ne, Betsch Bonapo, Schäschtiche.

Krotko, bohat sie bitte Ginaschistje. Jinsa so sasso za bulom honi wulki finale zatkula beachvolleyballu bejature miwachitzach. Jinsa, wort wecha sedmi sotam za bulom honi a zaim cesutesh wieso wutrobne vitani rone takaj schmustwa kisusa za to przyzywili. Stuisch zesor na kubanski jizbe domowinskie skupiny Michała Hornika wobdzielić do Wielcyja, do Zbokomorowa, tam sosabu do Brunicyły jamy podacz, może so iście hać do dżęsniszeo za wonu kubansku jizbu pola żupy Michał Hornik Przyziewicz. Z dybkom starta do nowego szulskiego leta je od dżęsniszeho wóżeska wóżiska kupy we Wojorecach zaurena, a to iście hać do końca miesaca. Tež dus su nekoci šulorio zhrudni zrdebe dženca zaso do šule, je dženca zaso vesva punčela Happy Monday Budišinje, dženca pod heslom Moj, tvoj, naš Budišin k 25. raze. Chcidža pokazač, kak pisane Ariane naše mjesto je, z dobri hudžbu a vustajencu. Od pečih do sedmih a to na namjestče pred Michalskej crkviju. Mordžina Dopritka, reka přichodnú sobotu, to sú zajmce mordžostní na Powerserp do Nuknice Vitani. Přizoče rade váš mordžinský klub, rejuanskú skupinu abo přečeský klub, celé jednore přes Instagram pola serbského mordžinského tuvarstva Pauka. Pečo mili so tola namakač, jedne mústve, sobotu, sobotom vubiedžovanie na pocioch záj a potom je riana afterparty při Kopšinjanským rodžišču.

Walk w serbskim rozmu. So, 6 godzin 12, hej, czy jedni są wesela? Damni praja, ach szkoda, to by to la riadne polsinski czas, gdyż starsi to rade praja, tu by cyle spiszne nimo, ale nie możemy to zataić, dżęca je prynisz wyski dżyn, to ryka też za wuczerio, za so czas, za wuczuanie, a woni maja też dom krucisze prawidła, gruko maj w osobie, sztoś nastupa tema szmuratko. Doszak je kujża szula zasadnie sama rozsudziła, jak na tutym polu jedna, wot dżęcniszy opak płaci na wszystkich szulach szmuratko do toboły. Na wyższych szulach a gimnazjach też zasadnie za szulorio, hać do 9-letnika, tak kultusły minister Konrad Klemens. Szmuratko smie sobu do szule haj, ale ma so potom też przestokach do toboły sunycz, kiba zawuczo wużiwanie hodzinie dowoli, abo nastroj je sam ma też dla medycyniskiego razu ważne a trzebne za szularia albo szulaku. Nie to zakaz, ale w uswobodzinie. Tak Klemens przed krótkim w podcastcie, tak so koncentracja, a też direktna wumiena przestałkach między szulariami podpieruje. Starsi drebudu temu tam zawsze przyłosować. Ale temy kaj szkumszna inteligencja albo mediowa kompetencja raje te też dale wulku rolu, za to je ministerstwo samo tak mienowane mediowy pas na noista, bo no to sme čipni, što nam šulerio prichodnych dniach a tydzieniach o tym rozprawia, što su tam nazonili, što ich tam vočakovalo je, to sme tež čipni. Tu šitkim dobre start do nového šulského leta. Nedam je Bilek Nasedom.

0: Schisch Georgin, a Pech, a Posta, je tu je serbski rozvoz, pšie dobro start. Dođen sniši je punžele. Plane k vutvare fabriki za rozbuchadva naše cach vubuđa dale diskusije horni vužice, pozad k su investicije českého předozača Białosłauk Group, skrótka CSG, wiatrze hać 100 milionów euro. Ma do stejniszcza bieżeć, nimo to je rzecz wo wiatrze hać 100 przydatnych dziwych miestnach Bettina.
1: Hej, w okresny związek CDU Buduszynie są nitko słowa imao przedseda Steffen Roszek plany wyraźnie wita. On widzi tym ważny sygnał za gospodarskie ujicze regiona, a też za industryjne stejniszczo honia w Użyca.
0: Ja, z dołom skieć mnie Roszek na dołe stawizny zawoda. Nasze cachso hiža viace hač 100 posta lit rozbuchadła a podobne produkty z hotowia. Produkcja za civilne a tyž vojarske zamiery jest teniščo przez ledžesatki charakterizowała tak praj.
1: Przyszym pak su tyž obmyslenia, ludzie, kritikare so boja, zo mu rozširenie produkcie region silnišo do fokusa vojarskich konfliktu sunič. Rošek praj k tomu, te starosće mili so kutnie brać, diskusja pak ma so vicunie a tyž na zakładze faktu vesć.
0: Ajna za okresného předsedu CDU, že to dla voto šanze a rizika vicunie votvažovač, von předtem varnuje debatu jiničce na praszenie redukować, hać moa so takie stejniszczo z możnym wojskim cilom stać. Niewotwisne od polityczne hodnoczenia zwostanie pak so też riec, plany nasze cach wybudza przywosowanie a zdrom krytyku, dyskusja so przychodzie, bo przychodzie stejniszcza regiona tuż, gdyż nas dalej zabiera, a wiedzą chcemy w dalszych wujczach tu serbskim rozwosu informować.

Nutzen Hauron, du ein Spiegel-Nitkorb, Scherzer, Serbski Rosvos, Vami, Statujeme, Don Noe, Horden, ja, Aproschu, Sonitz, Trojic, des Wuladatsch, aber Matsche, Wajne, Wulki, List, Swisskim, Listu im Gaschiku. Don Nerbuje, Finanzne, Sariat, Nier, Dokesche, Wieso, Waschus, Djilinko, Dauko, Hijo, Dipko, Nier, Zapodali, Wotedali. Nier, Nimski, Sariat, Savopkat. Nimse prame tomu Kraftfahrt Bundesamt. Cele tutir dniach dvischi tisac naprašniku doludu. Donach dochce was nicht du sehr batsch. Don nie fake tak rätz alle naprašnik zarja der. Dziś chcidja vidzic. Kak sche takle schidne podrohach popuču. A dalsche mudre prašenja su tam napisali. Napšikvat sa prašeja, kajki je aktualne stau vašo tachua. Haj opravdže, ha kajke čare takle natyđen, jedzecze, zmistrujecze. Tute wasze dere szkitane informacje su zakwat za dalsze wopkadno-politiske rozsudy, a też planowane inwestycje. A snano przy tym nas pomnicze, so to bicze naże szydne dodryżdżan, a zotla bychcze rade z czarom jeli, ale tun je przeco pone, a pomałby, a zo je nuznie trzeba, zo so czara do zoreca elektryfikuje. Jeno sztakle jako pokiju z małkim posmiłkom, no, jeliście mies 200 tysac zbożunymi, kotrym so tule naprasznik sywa do pustowego kaszczika tyknie.

kolanach. Poladaj za dans les przedszyku. Kekatrejś moje myśle du. Hatszy

0: Zadkula.
1: Bierskie zrunane, saki z přijotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beachvolleyballowej tury 2026 potajkim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskiej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volejbul, kajż też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabyć.
3: Dzień za wieczok.

0: te berce.
1: Cipilki, nabosomie z Bresta, rocho do Wużycy, što możemy dżęca dożywić, nimo sobie finala zatkula beach tury we Miłoczycach? Na przykład możemy się na Happy Monday do Budyśina dojeć, haj też, gdyż są szulario z Rudni, zadrwe dżęca zaso do szule, je dżęca zaso wiesowa punżela, dżęca pod hesłom mój, twój, nasz Budyśin, 25. Muralzy i cydzia dopokazać, jak pisane Ariane je miasto, stolica Serbu, z dobrej huczbu a w ustajęcu, od 5. dżęca do 7. na namieszcze przed Michałskiej Cyrkwi Budyśinie. Z dybkom startom do nového šulského leta je od dženca Wużyska kupy ve Wojerecach zaurena a to hač do konca mesaca. Jutce je zjavne zahradovanie ve Vulki Dubrave. Od večera na po 7. diskutuje tam zamoviči vo novem strovotnickim centrume ve Vulki Dubrave radžičeljo a tiž vobydlerjo. Nicenož Vulki Dubrave, ale tiž radvorja a minaka vas vutrobne na tutu diskusiju vitani do tamnišeho tovarstveho domu Vulki Dubrave. Jutce to budže a to od na po 7. Młodzina do prytka, przychodnu sobotu. Su zajmce zaso na Power Serb witani, a to do Nuknicy. Przyzwyczaj rady wasz młodzinski klub, rejuwansku skupinu, przeczeski crew, przez Instagram, pola serbskiego młodzinskiego towarstwa Pałka, albo pola Nupraku, to jest tamniejszy młodzinski klub. Pecho mieli jednym mustwę być, sobotu so wubydżowanie na pociu zahaj, a potem jest też afterparty przy Kopszynianskim rodziszczu. Thank you.

0: na dzień sniżej. Bądźeli, prynim szulskim dniu, no a swonsa jest a tyś wudrabała, nie tylko świeci nam tu do budyckiego studia, 7 godzin, 4 apostaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżensa rano, Anna Maria Zahonowa ze serbskich Baslic.
2: Lubi przyposłuchajo. Dzieci rade eksperymentiruja a naukno spiesznie z przykłada do rozczenych. Jeli suso przy jedzi najedli, uspytaja dys a dys, acz nie chodzi so ze zbytku jedzie, na przykład wieża natwaric. Do rozczeny napomina dziecko znam szim znati sadu. Nie rajkaj si z jedzu, to je Boży da. Haj, mamy szicht surobiznu wiatza hać dosć. Nie treba menu zutradać, bo wobdari na skóźdy dzień z płodami stworby. Z Božim darom. Nimo pvodu zemje su Bože dare tež struota, svojbni, pšečeljo, čas. S čim je vas bo vo sebi vobdaril? Jezus nje napomina jenoš k češču nošči pred Božimi darami, ale dže krok dale a chce, zo bychme so Bohu dovjerljive modlili. Počak Bohu pistovali, a z tutoho počaha čerpali, štož k vjernemu živenju trebame. Komu z was da nan, duš je ovo klip prosu, kamen? So Jezus praša. Jeli potaj kim hižo my, vieme svojim dječom dobre dare davat, čim skire da naš nebeski vod svojo ducha tym, kiš je oproša. Dare ducha svjato su vosebite Boži dar. Vone pomhaja nam časnosti Bože puče spoznač, so bych my njede k njemu dojšli, so njebe nas ničo hižo vodnje odželivo. Tu iš nech sebi s Božim darom nerajkajme, ale vúžime jún na dobro našej duše a našich sobučujekov.
0: To praj Anna Maria Zahonowa ze serbskich Baslic, nadavku a zamobitosti nebečanskie vosady, nedom 4 menšiny do 8.

Szabe du so wapali kokot awe rogoznie, strobit sachwe mischce awe ochoze. A müssme ze z mikrofonom operali do ochoze, potakem mische szanares gewisch na reportażu. Se wir aszto dauno uszczynio szo, coż sme zawes przygotowali net wam wici ulicujom, ja som Anja Kochol-Schwarzowa. Witam was uczobnie na penienżelskie aktualne magazin, wesledne ferio w tyżeniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Ja, zawieście, że już o narodzkie kytare zwierzętko albo zwierzętka. Żyńca we sreżyściu stoje, lubisz dzisiaj w naszym feriowym programie, ga myżesz o se każdy dzień na zwierzęce czojenko jaselisz. Żyńca pytają najlepszego skokaria albo najlepszą skokarku.
2: Żabka a naupicka. Z czo to takie już o słyszali, lubisz dzisiaj, aż z tej żabka a naupicka Gano chapiałej se grakasz? Gano jo to było, aż o żabka Jacqueline sza zibata, ale we to kradu głosnie riagała. Naupicka na din pak jo rozburzona skokała wed jednego boma k drugiemu, a jo cało hołała swojo. A przytom, gaste krzywy jano zwieścisz, ketara wed nieju jo szykowniejsza.
3: Ej, Naupicka, Nadine, kuak. Ja przeskoczyłam ryku, która się metr szeroka. To ty, Nikula, nie umiejesz, kuak.
4: Co ty, pepszałem se, myślisz, kto ty se? Przez taką rycku ja to zeuszem nie opytają. Mijo upominanie se zachopio pla 3 metry usokie palmy. Wiesz ty z całego, jak usoko to jo? 3 metry?
3: Jo, znasz, kwak, tak usoko. Na, dasz gajo. A co? Ty, taka tak, jano, spajmy, dowoj skokasz. Ja pak skokam gariej, kwak.
4: No? Ha, ach toga groni, aż ja to niamyżam, ha?
3: Na. Ja to gronim, kwak. Snaż mi nie to pokażesz, aż to tola nie mężesz. Ja minim na palmu gery skacisz.
4: A jak ja to mężę?
2: A nie bylic princesna równo na tom dniu swojego pesowa do świata pesowa, aby pytał najlepszego skokaria całego królestwa? To by se Naupicka a Żabka snaž niento hišči ve vosach mili.
5: Lubše luže našo kráľstva. Pytam na ruku naše rynie princesne a gnidy najlepšego skokaria našo kráľstva. Moc se vie, až myže to teke byš najlepša skokarka. To pak skeri nebužo. Ale daš jo ak co. Przypowieścio se ganet żyńca uści pla princesne. A nie skomuścio se.
3: Ej, co je wen gronił?
4: Princesna sebie życe aż przyjrzą na grot, aby swoje zamężności do pokazała. Wena pyta togo, gitarysz myżo nej uszej skokasz. A to kasom ja.
3: To se ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
4: A nie, ním to se južo zase negrakaj. Pejža mi tam zgromadne. Daš princesna rozužio, ktera znaju jo ta lepša.
3: No, gaš mieniš, kvák.
2: A južo ste Žabka a Naupicka nachvatky lípavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
3: Jo, ľuba princesna, ja som najlepša žabka. Gledaj, kvák, ja mežom najvúšej skeciš.
2: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo była już o zagarieta, a jo żabce ze swoima ruckoma przyklaskowała.
4: A nim to ja, cesczona princesna, ja skokam najlubiej z najuszych bomu.
2: A huj jo Naupicka była na najuszej palmie, ketara się stojała królowskiej zagroże. Zwierzcha na palmie jo je petom tola nikakie pyszne balo było na zadorie. Meżo byś, a šo mały princ balo na palmu chyšiu.
4: Žim je drogi, ten naduak. Ten princesne dopokazaš, až som nejlepša.
2: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmielo. Togodla ja naupicka na din ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hišči čistiri razy skecivo do poveča. Princesna jo bila zagarjeta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanje dobilo.
3: Kvak, taka spežuna naduta kula jo dobiva. Ha, predstaj sebe to.
4: Princesna ga njama razka pičički zdaša v napšavdu dobrih skokarkah.
2: Barcajuce a mjenajuce ste žabka a naupicka se peravaj domoj. Princesna pak jo njento kužde žen grava s tem pišnim balom. A cora zajča ga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A vjeršom je na slovo, ljubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kraljskega groda. Pičku drešekne žiši ugledajo ako prince a princesne ga štak redne graju.
1: Jo, šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ljubžiši, žucem redne ferjov žen, meša se derja až to večjega.

0: Nento mamy beszko tużnu powieść za was, wspominamy na Heidi Hahnstein z Barbowa. Maria Ilikowska-Winklerowa, jonekolog, przygotowała.
1: Toś ta powieść o tych barbockich przedciesła. Heidi Marie Hahnstein, jo 2 augusta tego lieta niezjapki umryła w starstwie 70 lat. Wet małego jo ksiła już obsiece i byś gejcówka za zisi. A ako zisica gejcówka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiej lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała wet młogich familii o wielką ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo se zeła psiecej, dzień a noc, czas za zisi, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna, a to jo prygowało jeje żywienie. Narodziła jo se w Barszczu w Nuakojc familii 1 decembra 1950. Krótki czas jo chejziła na szulu w Barbuce. Potem jo uchejziła serską rozszerzoną uszu szulu, a 1974-70 tam wet położyła abituru. W szuli jo rada drugim pomagała. Jo była psiecej spuściobna, a drugim na psiesiwo przyjaźlna. Rada jo pojedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrze plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heidi Marie Hahnstein wielką uczobu za saskuriec a kulturu. Nic janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim zisiam a enkel zisiam dalej. Kradu dwójki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariów. Tylko peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobą ugotowała szakę zariadowania. Przytom jo se psiecej starała we to, aby barbuckie zisi byli na wejsnych zariadowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchłamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie we wszichem smy jej zikone. Wspominamy na Heidi Marie Hahnstein z cieszczonością. Nekrolog ją napisała a pojedała Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: Žnivne cas je vedoni bužice cas kokoto, a sobe tu su vapali kokota ve rogozne štorobicach mišče, a ve ohoze, do ohoze jo su uperava Marija Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu južo bejnih let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za sčaljet. Te žoča su šikne za ohoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupovnu. Sveju žoku jo sama oblikava se vie.
3: Mi se groni zo 4, ja som z ohoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je obleka. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 let stara a se jaselim, teke džinsa nareje. Mi se groni luna a som 15 let stara. Ja bydlím v ohoze. A kom ložina, synim prétne raz sobu. Tras vu mam vod Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nie bydlím, južo per let v ohoze. Ja bydlím v Lipsku, ja tam studíruju. Ale gáš sú te serbské náugy, hovej sú, jo, pön som rád pötla.
1: Za sodu deku jo máš viezala strusacky a za gôvu Kenia víla kvišonkovú pyšneňku. Také pyšnotky sú ve ohozi tradícia. Na enkelsyna a enkeljúku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mám ríky frejdu, gáš obaj. Tobias den rejtu jo a Sofia jo pönu serbskou obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokota?
5: Ten opytá jo do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla ve ochoze, ja ľubujem toho, ale jedno jo vylešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z džínsa vielgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaseliva Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, džínsa my sme v 8 Götze, z redne Kenia a mlode žoče rednych zdravstva. Kenia šikne jo ve ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Schickne Geld zu Ochoske, ja.
1: Ach, du bist ja den Krall.
8: Oh, ja, nie wiem. Snasch, Kimi, aber Alex.
1: Aber wie?
8: Oh, nee, ja, Jinsa nic.
1: Wet Zerkwie supen schignuli spicańskie judujarskie ju kapału na sportniszczo.
8: Wiele wiatela!
1: Frycowoj to nie jak się nic przepaść.
9: Kokot w ochozu jan wielki uszk, a wysepne pery za te bura jo byli, tam lożino z tekiem gotują sobą, wiele se przygotują tomu zwiedzinioju, pisze a jeza, a konie, a wielgin se mi spodoba, aż wysyma odważać się, żucie budu u wysaskie drastwie sobą gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniszczu jo se już najszło dość geści, a wej scenariu.
10: Ja z głodna durstig.
11: Ja, durstig jo lacny, albo jak to groni mi lubi serskie.
12: Jo, nam se co pisz, a jeśnicu, co my tyki jeść.
11: Ale ty masz już nieco we głaszku.
12: Jo, a to jo, ja przece piję alkoholfrei.
1: Tyki Romi Ruf zagronita za serskie przeszania okryjsa z Priwianysa jo przychwatała.
11: Prywatnie albo służbnie?
13: Ja som żynca prywatnie, o. Ja som przece rara ochoze, o jo przece lusznie, a jo, to mi wielkim spodoba, a teke moja przyjaźnika jo pödla.
1: Ochowskie żółćka su pebitowali tykańc kafejoju.
14: Ten tykańc su pjaki nasze mamy, a my przerabamy.
1: Pieś we tych wesym rejtariu jo we zachodnich litach było ju już na najmniej raz kral. Tak nie jo dujko trało, aż jo Alex mieliż wetrył kokotoju głowu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wędpriedny kral, tylko wen jo musiał zarejować ze ziółciami.

0: podtitule w niemskich telewiznych ustrzywaniach. Ako jo soboorganizatorka Karolin Renner wird Menschinowego Sekretariata powierzyła, kszeje młode dzwonki Menschino a powiedarje plat, se w przychodzie prawidłownie zmakasz. Dwa razy oblieto online, a raz oblieto w osobinski. A teke z Europskim Możinskim Menschinowym Zwieskom Jen, kszeje w przychodzie ustrzej gromadu żywasz. W Janšojcach a okolinie se momentanje wiele twari. To godla zmaka se teke twarski uberg am Tapicnio wicze w Janšojcach na posiedzenie. Uwijański koncept za używanie krainy negajšneje Janšojskeje brunicoveje jamy stoi na dnionem poryże, a aktualny stau planowanych twarskich napszawów w Janšojcach. Uberg zmaka se w sportlarskim domie a jo zjaune. Wet Jinzajschnego muss Chauffeure eventuell nie sassi dlejpsi polski granice zakasch. Niske płaszizny na polskich tankowaniszczach wabie do susednego kraja. Ci adważascha procento danki płasze konsumente normalnie w polski za benzin. Polskie knieżastwo jo tożtu sajszbu nachylnie poniżyła na 8%. Przydatnie postajio polski energiowy minister kuszty żyjen maksimalnu płasziznu za gönitwo. Z takim bużoty diesel a benzin jadnab 3,2 centu na litra tunie. Polskie knieżarstwo, co z tym luzi podpierowasz akses prozni nowrosze. Po takim pwasi tożto poniżdienie danku hyszczy aż do końca augusta, końc polskich ferio. Podobną napszawu su mieli w Polskie tege już o końc junia. A dalšnu powieść wird obrada mamy. Wird srjode aż do sreś septembra przewedu se w Borkowach twarske żywa na droze druga kolonia, miaze žišecym hospicom puste blume a naunsdorfske droze, a na podponocne droze miaze w okolicu a biewo gorjańske drogu. Powierz drogi se na obyma drogoma uporyżajo. Żywa mają se przedsi jano na jadną bocę ukbasz. To godla nie bużo żadno płynne zastajenie drebne.
1: Jadro.
0: Obmrocone niebio a temperatury około 20 do 22 stopniu. Gorące lesze małku pauzu getują u nas. Teke deszczuwasz może se tam a sem żynca plana z wydolnej wóżycy. Wiczejsza w autora jo teke obmrocona wystanio pak niepewej sucha. Wodpłodnia a wiatrza może se wicze zase deszczuwasz plajano żywieśnastrzo do 1-2 stopniu. A teke srjodu de mokrze wordowasz, po takiem nie dejme w przyduczych dniach przedeśnik doma lażycy wystasz.

0: K-pop to jest koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkeit jest wielki fan tego genre a zabiera się przewidywanie stoszczył muzyku a z muzykuje scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop jest przygotował, a ten tydzień stwierdzi je w naszym programie słyszy. A w naszej muzyce tygodnia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz uściwe wspomnieszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo ze wytstał kom najúspiesznejsza K-pop band. Potom, až jo K-pop leto dvojko národne kulturne pokłady v Koreji tvoril, jo zvenožil BTS z togo kreza uderiš. Negledajúce na riecnu bajeru, sú šafnuli lúži po celom svieše dojšpíš a zvezaš. Obšimiešo je, sú zaberajú cesto z témami ako sebiegodnota, samotnosť abo bol učobe. Téme, ktoréž kúžde znajo. Celé vesepne jo pla BTS fanové skromaženstvo. Przez swoją muzykę a obszimiecha su BTS tworili community, która ma wielką mocną lojalność k band, ale także k drugim fanom, a przede wszystkim siebie samego. Pićku dokradnie, przepowiadajmy związanie band a fanów z twórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wona jo była akle przed krótkim na BTS-koncert w Münchenie, a buža nám v vesepnej atmosférie na miestne rozpšafiaš.
0: Jo, a nento slyšujeme jeden ze songov, s ktorým sú učobe predviaconego sveta dobili BTS z DNA.

0: Podzenja.
1: Zwonki to jest was serskie. Koparie gratuluję uczobnie doktoroju Michałowi Hajdanoju z Dryuka, księcajnemu kulowatemu wesem żasetemu narodnemu dniu. Zdrowie jomu życzę aderemierze. Niegajszny dwójkoletny przedsedar okresnego sejma z Prewia Nysoju był teke dwójkoletny zwonk towarzystwa serskich kopariów. A jo towarzystwa 2017 sobą założył.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Ja, zawieście, że już narodzkie kytary zwierzętko albo zwierzętka żyńca w sreźiściu stoje lubi się w naszym feriowym programie, ga myżesz o sekuśdy dzień na zwierzęce czojenko jaselisz. Żyńca pytają najlepszego skokaria albo najlepszą skokarku.
2: Żabka a naupicka. Z czo to takie już słyszali lubi żyści, aż z tej żabka a naupicka Gano chapiałej se grakasz? Gano jo to było, aż o żabka Jacqueline sza zibata, ale we to kradu głosnie riagała. Naupicka na din pak jo rozburzona skokała wed jednego boma k drugiemu, a jo cało hołała swojo. A przytom gastej krzywy jano zwieścisz, ketara wed nieju jo szykowniejsza.
3: Ej, Naupicka, Nadine, kuak, ja przeskoczyłam ryku, kataraś o metr szeroka, to ty nikula nie umiesz, kuak.
4: Ach, co ty pepszałem se myślisz, kto ty se? Przez taką rycku ja to zeuszem nie opytają. Mijo upominanie se zachopio pla 3 metry usokie palmy. Wiesz ty z całego, jak usoko to jo? 3 metry?
3: Jo, znasz, kwak, tak usoko. Na, dasz gajo. A co? Ty tak a tak, jano, spalmy, dowoj skokasz. Ja pak skokam gariej, kwak.
4: No? Ha, ach toga groni, aż ja to niamyżam, ha?
3: Na. Ja to gronim, kwak. Znasz mi nie to pokażoś, aż to tola niamerzoś. Ja mi nim na palmu gerie skacisz.
4: A kak ja to merzom?
2: A nie bylic princesna równo na tom dniu swojego pesowa do świata pesowa, aby pytał najlepszego skokaria całego królestwa? To by se Naupicka a Żabka snaż nieto jeszcze we włosach miły.
5: Lubsze luże naszego królestwa, pytam na ku naszej rynnej princesny Agnidy najlepszego skokaria naszego królestwa. Mocy wie, aż myż to tak byś najlepsza skokarka. To pak skierne burzo, ale dasz jo ak co. Przypowieścio seganet żyńca uści pla princesny, a nie skomuszczo se.
3: Ej, co je wen gronił?
4: Princesna sebie życe aż przyjrzą na grot, aby swoje zamężności do pokazała. Wena pyta togo, gitarysz myżo nej uszej skokasz, a to kasom ja.
3: To se ty myslisz, kwak. Pepszawe mężesz net doma westasz. Ja som najlepsza.
4: A nie, nim to se już zase nie grakaj. Pejżo mi tam zgromadnie. Dasz princesna rozużijo, kytara znaju jo ta lepsza.
3: No, gaś mienisz, kwak.
2: A już z tej żabka a Naupicka na chwatki lipały na grot. Żabka jo była malsniejsza.
3: Jo, luba princesna, ja som najlepsza żabka. Gledaj, kwak, ja mężom najwusze skecysz.
2: A żabka jo naprzodu skecyła tak usoko a daloko, ako hyści żednie w swojom żywieniu. Princesnia jo była już zagarjeta, a jo żabce ze swoima rudzkoma przyklaskowała.
4: A nim to ja, cesczona princesna, ja skokam najlubiej z najuszych bomu.
2: A huj, jo Naupicka była na najuszej palmie, ketara się stojała kralojskiej zagroże. Zwierzcha na palmie jo je petontola nikakie pyszne balo było na zadorie. Meżo byż, a šo mały princ balo na palmu chyšil.
4: Žim je drogi, ten naduak. Ten princesne dopokazaš, až som nejlepša.
2: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmilo. Togotla ja naupicka na din ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hišči či styri razy skecivo do poveča. Princesna jo bila zagarjeta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanie dobilo.
3: Kvák, taká spežuna naduta kula jo dobila. Ha, predstaj sebe to.
4: Princesna ga njama razka pičički zdaša v napšavdu dobrih skokarkah.
2: Barcajúce a mienajúce ste žabka a naupicka se peravaj domoj. Princesna pak jo nento kúžde žen grava s tým pyšným balom. A cora zajča ga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A vieršo mi je na slovo, ľubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kráľovského groda. Pičku drešekne žiši ugledajú ako prince a princesne gaž tak riedne grajú.
1: Jo, šuknem žabkam, naupickam abo princesnam vam, ľubžiši, žucem riedne feriov žen, mišo se derja až do večego.

0: Nieto mamy beszko tużnu powieść za was. Wspominamy na Heidi Hahnstein z Barbowa. Maria Ilikowska-Winklerowa, gynekolog, przygotowała.
1: Toś ta powieść o tych barbockich przedczesła. Heidi Marie Hahnstein, jo 2 augusta tego lata niezjapki umrzeła w starstwie 70 lat. Wet małego jo ksiła już obsiece i byś gejcołka za zisi. A ako zisica gejcołka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiej lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała wet młogich familii o wielką ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo se zeła psiecej, dzień a noc, czas za zisi, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna, a to jo prygowało jeje żywienie. Narodziła jo se w Barszczu, w Nuakojc familii, 1 decembra 1950. Krótki czas jo chejziła na szulu w Barbuce. Potem jo uchejziła serską rozszerzoną uszu szulu, a 1974-70 tam wet położyła abituru. W szuli jo rada drugim pomagała. Jo była psiecej spuściobna, a drugim na psiesiwo przyjasielna. Rada jo pijedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrze plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heidi Marie Hahnstein wielką uczobu za serską riec a kulturu. Nic Janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim zisiam a enkel zisiam dalej. Kradu dwójki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariów. Tylko peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobą ugotowała szakę zariadowania. Przytom Josep siecej starała we to, aby barbuckie zisi byli na wejsnych zariadowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchłamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie we szichiem smy jej ziekone. Wspominamy na Heidi Marie Hahnstein z cieszczonością. Nekrolog ją napisała a pejedała Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: Žnjone cas jo vedolni bužice cas kokoto, a sobe tu su vapali kokota ve rogozne štrobicach mišče, a ve ochoze, do ochoze jo su uperava Maria Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenické šlodari a oblika bursku drastvu juž obejnih let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cunim južo 4 a 2 za čaljet. Te žoča su šikne za ohoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupounu. Sveju žoku jo sama oblikava se vie.
3: Mi se gro nizo 4, ja som za ohoze. Moja mama jo ta šlodarka, a vena mi je oblika. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 let stará a se jaselím, také džínca nareje. Mi se koní Luna a som 15 let stará. Ja bydlím v Ochoze. A kom ložina, sunim prétne raz sobu. Trastvu mám v Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím južo per let v Ochoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studíruju. Alle gash su te serbske naugi, ho weisse, ja, pönsom Radpötler.
1: Za sodu deku jo maš wiezała strusacki, a za głowu Kenia wiła kwiśonkowu pyszneńku. Takie pysznotki su we ochozy tradicja. Na enkelsyna a enkeljuku jo Walter Rizoic Giardy.
5: Ja mam riki frejdu gash obaj. Tobias den reitu jo a Sofia jo pönno serbske obliacu na arenie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotem?
5: Ten opět jo do.
1: Možina jo se zmakala slis cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, já jsem přece pötla ve ochoze, já lubujem toho, ale jedno jo v lišu přece tak šopve, ale já se vjaselím z žínca vělgin mocně na ten kokot.
1: Jo se jaselila i Ben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský vědnik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žínca my jsme ve svém Gölce, zredné Kenje a mladé žouče rednych drastva. Kenje šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Schickne Geld zu Ochoske, ja.
6: Ach, da muss ja den Krall.
8: Oh, ja, nie wiem. Snasch, Kimi, aber Alex.
6: Aber wie?
8: Oh, nee, ja, Jinsa nic.
1: Wet Zerkwie supen schignuli spicańskie judujarskie kapału na sportniszczu.
8: Wiele wiatela.
1: Frycowoj to nie jak się nic przepaść.
9: Kokot w Ochoze, jan wielki uszk, a wysepne pery za te bura jo byli, tam lożino stekie gotują sobu, wiele se przygotują, to mu zwiedzinoju, pisze, a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysyma, a zaszcze żucie budu uwersalskie drastwie sobu gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniszczu jo se już najszło dość geści, a wej scenariu.
10: Ja jestem głodna, durstig.
6: Ja, durstig jo lacny, albo jak to groni mi lubi serskie.
11: Jo, nam se co pisz, a jeśnicu, co my tyki jeść.
6: Ale ty masz już nieco we głaszku.
11: Jo, a to jo, ja przece pijom alkoholfrei.
1: Tyki Romi Ruf zagronita za serskie przeszania okrejsa z Privianisa jo przychwatała.
6: Prywatnie albo służbnie?
12: Ja są żynca prywatnie, o. Ja są przece rara ochoze, o jo przece lusznie, a jo, to mi wielgin do spodoba, a teki moja przyjaźnika jo pödla.
1: Ochowskie żółćka su pebitowali tykańska fejoju.
13: Ten tykańc su jaki? Nasze mamy. A my przerabamy.
1: Pieś we tych wesym rejtariu jo we zachatnych litach było ju dużo na najmniej raz kral. Tak nie jo dujko trało, aż jo Alex Mielisz wetrył kokotoju głowu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musiał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wielan, trzeci kral, nie jo dał przyglidariam, a ziółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinający. Jo, szopo, wielgin.
12: To jo mi wielgin, to jest bardzo balo. My mamy nieco kral owoce, a gledamy raz, jak to bużo tam dla super kokorze.
7: To jo żynce tak, jako przece, tak rytny był, a ja som tak wiasowa. Nie to możemy skończyć, nie słyszysz, to ja rytny żyn był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknim rejtarjam, a tym, ak su svižin sobu ugetovali. A šikne su se zgromadnje švirnuli do reje. Anjen, a kjoto vašnja su sebi krale rejujuci ze zavjezanima vecima uapili sveje kralovki.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Usledki menšinovego zmakanja modostnih v zahadnego tyženja su nintoznate. Niske płaszczyzny na polskich tankowaniszczach wabie szoföry do naszego sąsiedniego kraja, a w twarskim uberku Amtapicnio mają wicze wiele obzamknusz, co dokładnie to słyszy się ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień. Zmakanie młodych zastupników menšinu

0: A povedarie plat, sewe psychoze psavidwonie zmakasz. Dwa raza oblieto online, a raz oblieto wosobinski. A teke z europskim, mozinskim, menschinowym zwieskom jen. Ksiewe psychoze ustsche gromadu żewasz. W Janšolcach a okolinie se momentanie wiele twari. To gotla zmaka se teke twarski uberg am tapicnio wicze w Janšolcach na posiedzenie. Uwijański koncept za używanie krainy negajśnieje Janšolskie Brunicowie jamy stoi na dnionym poryże, a aktualny stał planowanych twarskich napszawów w Janšolcach. Uberg zmaka se w sportlarskim domie a jo zjawny. Wet Žincajšnego muse šofere eventuelnje zase dlejpši polske granice cakaš. Niske płašizne na polskich tankovaniščach vabje do susednego kraja. Či advažasča procento danki płaše konsumente normalnje v polske za benzín. Polske knižastvo jo toštu sajšbu nachylnje poniživa na 8%. Přidatnje pesta jo polski energijovi minister kušte žen maksimalnu płašiznu za gönitvo. S takim bužoty diesel a benzín jadnab 3,2 centu na liter tunie. Polske kniežastvo, co s tým lúži podpirovaš akses prozni novroše. Po takém pváši tošto poniženie danko hýšči až do końca augusta, końc polskych ferio. Podobnú napšavu sú mieli v Polske teke južo końc junia. A dalšnú povesť vod obchada máme. Vod srjode až do sriež septembra prevedú se v Borkovach tvarske živa na droze druga kolonia, miaze žišecim hospicom puste blume a naunstorvskej droze, a na podponocnej droze miaze vokolicu a bevo gorjanskeju drogu. Povierch drogi se na obyma drogoma uporežajo. Živa majú se přece jano na jadnom boce ukbaš. Togodla nebúžo žedno pône zastajenie drebne.
1: Jadro.
0: Obmrocone nebio a temperatúre okovo 20 do 22 stopňov. Goru celieše mauku pauzu getujo u nás. Teke desčuvaš mežo se tam a sem žinca planás v dolnej Vúžice. Víčeša v autora jo teke obmrocona vestanjo pak nepevej sucha. Vodpodnja a vjaco mežo se víče zase desčuvaš plajano živeš nás čo do 1-2 stopňov. A teke srjodu dej mokše vrduvaš, potakem njedejme v přidúcich dňach předeštnik doma lažece vestaš.

0: K-pop to jest koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkeit jest wielki fan tego genre, a zabiera się przewidownie z toszczą muzyką, a z muzyką scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop jest przygotował, a ten tydzień stwierdzi je w naszym programie słyszy. A w naszej muzyce tyżenia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz uściwe wspomnieszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo ze wystałkom najúspiesznejsza K-pop band. Potom, až jo K-pop leto dvojko národne kulturne pokłady v Koreji tvoril, jo zvenožijo BTS z togo kreza uderiš. Niegledajúce na riecnu bajeru, su šafnuli luži po celom svieše dojšpíš a zvezaš. Obšimiešo je, su zabierajú cesto z témami ako sebiegotnota, samotnosť abo bol učobe. Téme, ktoréž kúžde znajo. Celé vesepne jo pla BTS fanové skromaženstvo. Przez swoją muzykę a obszimiecha su BTS tworili community, która ma wielką mocną lojalność k band, ale także k drugim fanom, a przede wszystkim siebie samego. Pićku dokradniej przepowiadajmy związanie band a fanów stwórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wona jo była akle przed krótkim na BTS-koncert w Münchenie, a buža nám v vesepnej atmosférie na miestne rozpšafiaš.
0: Jo, a nento slyšujeme jeden ze songov, s ktorým sú učobe predviaconego sveta dobili BTS z DNA.

Ja, to był nasz peniżeski aktualny magazyn. Synażiam, aż mieli dobry start z nami do nowego tygodnia. Wicze stoję za sobie kulturne wyrażki w Sreżiszczu, ako przecy na wotorach. Dziś mogą się na dalszne zwierzęce czoinko jasliś, a ja co jasem okulasz smieją was jaść przez program. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzym szyknom, ako musy żywasz spodobne a uspieszne tygodnie, a szyknom dowolariam wiasowe a wydachęcki. Good dinner.

Gdyż jędrzyskie spyły mam przygotowane, tak słyszy, czym jest drugim Hips Don't Lie, świetoznatej spyłaki Shakira. A gdyż jeszcze junu przyszedł jakiś ryczar smy, też na francuski tytuł Allons en danse, smycie so wieselić.

Нитк Каджу. Нитк Каджу. Нитк Каджу przełyszał zwożony. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam czy posku

0: Dženca mamy po takim cyle wasabi tu staciu, beach tury Radia Zadkule. Nic jenoś, zaburajemy dženca finale, ale też dokelż po długim czasu su szulere zaso szuli pobyli, pretacz su se k nam tu domiłoczyc dojeli. Po 6 tydzeniach licznych poznań su zawoni menujcy zaso na szulsku wałku sydnyć dyrbieli, a to nadzio mnie cyle czerstwi a poni elana. Ale snacz, so kuźdob tak prawie no chce, to dla je nasz Franz, so napuć podał ze zajmowym praszeniom, što by so miło z szuli zmienić, so byście wy kusk wiace luszta na nią mieli.
1: Gdyż bo ja mam o tym rozsudzić, co mamy w szuli odsłonić, bo najpierw prawa, so je matematika w zek dżwaj winowatosny przedmet, a so ma to taką wysoką hodnotu w przyrównaniu z damami, przedmetami, szako kuźdze nie ma takie tu matematyckie, a wydomostny gen, a to jara nefane no, da mam ludzi na przyczop.
2: Also, ja bo rumiuskie kupowano odstronił, dokąd ja nie mogę mojować.
3: Ja bo odstronił, a co do wie, co im prasić, a co wie, na nus mi pić.
4: Ja prawie noty sportsze.
5: So się nie miało, wenn ich wirklich przez to kaponić.
6: Ja bo chyba takie używanie mobilnych nastrojów, co już pas, co niekiedy po tym czasu, to jest no z mini, ja prawie. Ja bo chyba to tym czasu digitalizacja schon jara ważne.
7: Jedna wyska, która już by dobra, są odstronić w szuli, są trzy znamki do jednatki.
8: Ja bu, są stereorientowa, na przykład w USA na tym systemie, są je nie ma riadone, a szybsze mit rumadze. Ale są je no, typo kmanoszach, może są zaradować, że szedla kuryś, kaj skoczynko, a pan może je na wyscych niwołach, pan myć swoje przedmyty. A to panie szojne, jakieś kasary je nie, ale ka wyle je może na końcu.
9: Ja jestem ten omiany fachowo dzieło, o tym pisał na grec znamki, albo też klasy radone jako jeden letnik. To są poprawą te wolne faktory, jak są na niemskim, szóstkim systemie, na grec kredizuja. Ja bym nie direkt trenirował, so ja prawie, ja bym znamki odstronił, a w tym zmysle, że tak jak nie wuknę za jedną klauzurę, za jeden test, ale skierę projekty, żeby wotę dać, albo wyprowadzić tak jak żyła, nie jak zdokonieć, które są im w biegu trzech miesiąców, a nic na jednym jedzkim dniu.
10: Ja bym poprawił 6 godziny, po 6 godziny odstronił, a to po 6 godziny nic nie robię.
0: Hej, to jest na każdy pad, to jest to dobrych ideo. Dola, to můžu já vám osobin scénož doporučit. Veselče so každou z čehýště šuli. To je na každý pát jara, rejane čas. A já si myslím, že starša generácia může vám to na každý pát tak obkručit.

Lidy holi, gaś po bosie boli. Spyłachu, a dziłachu, rączku, że stał im boli. Spokojeni ludzio, pokraju nie budzio. To mi zna, a to mi znane siudziom. To mi znaje jenoś tam, gdzie szastajne przebywam. Nasze lesy, nasze hona, naszu rolu w obstaram. Słońca skacza, a soku, a dziłam, dziłam w obscenie. Znano macza, dzielą boku, słabe sitko w ostanie. Na rudnym naszym statoku, z wutro by ją lubuju. Skicza moje słabe z koło statok generacjo. Tule statok z boża, staje cibi tu ze swiru. Kupo swoich wódców, a i żonisz mocy stałach su. Ciszyński jest pyłał, kwale się si kraj. Nie spłacę je dziełał, statok budzie raj. Haj, doniś ciemne mocy, cedzia ci ją zacz. Przy kranu są nocy, shit

Balansku idylu. Boži so wujki ši, naravnice navala so nie pytaja Karolin, ale brune złoto. Spi w ubokowy podzimju, cyciwe su voči, cuzo chcemy našu brunicu. Tola to nie možno, tam steje tola statok. Skupci je to šojna, hej domi znamas jatok. Wujki pakči pienies, ach jana noa vjera.

Hi, Bola Dame, Snoa, aber dale tu na nasz finale. Dybko a tafla pokaza runie stał 9 wosom za Malinowki po takim dale łoprodzie urunane tu, że tam a sem a łokujże pulco a do końca wojuje. Tak też runie Malinowki połysza na 10 wosom. Nadauk. Przywizate Diana przystajmy do toza z silnym a clever dybkom. Od boka do bloka położył, tak za potem na drugim boku on padnie. Pól troszkę przedaleko przystajny, tak za niebie prawy nadpie możny, a potem je to sobota najlepsze, co się mu czynić. Dalej gdzie Matej Kubo z, hej, z podobnym nadpiem. Nic poprawdzie krute, ale clever pryki położone. Tak zostaje w jednacze 9. Malinowki cedzia tu wiezo wurunacz, zo bychu moli do poslednie rozsudnie cedzie sadzby hić. Przyuzate Diana za so przystaj. A Tadej Kreczmo z nadbiom do bloka. A tam on boku. Haj, niktko susiedzie to odladali. Znowa od boka do bloka z odmachom położone. A on? Trzeci dybk za sobą, tak niekak, 12-9. Jana przystaj, Tadej Kreczmo z nadbiorem do bloka, a potem silne od Sredża kliki bite od Bościa Czornaka. 13-9, po takim dwaj dybkaj jeszcze powrachuje taj za wyrównanie. Nadałk metotroza przyjuza z nadbiorem do bloka. Zase znowa, jeszcze raz metod Hoza, znowa do bloka, ale dele na tamnym boku, Czesacz, Sinacze. A metod Hoza z minutą też z nadałką dalej czynić pokroczować do Sredża. Direktne pliki, Martinu Przyjuza, Tadej Kreczmo przystaje do bloka. Tam a sem Przysaku, direktny drugi kontakt za so pliki. Matej Kobo, spytał Hularac, ale one. Troszkę przedaleko naprawo, jednacze Cinacz, serbska rakieta. Chce to jeszcze tu drugiej sadzby zakończyć, ale metod to za. Boże, z wida serbskie rakiety do Saka, tak nitko sadzbu dybk za Malinowki. Fenojo Malinowki, tu placaja, przyjuzate, Tadej Kreczmo przystaje. Zwoł blokowany od Józefa Krauca. Nulowy dybk. Szakowie to łopodzie jara łytry ból na łowu, ale szo dał. Łopodzie szo nuc dzierżał, że to jeszcze niekak można. Nulowy dybk jeszcze raz. Sadzbo dybk za Malinowki. Matej Kobo z nadoką. A nuc zade na prawo. Niemale na liniu. Tak stej. 1-1, potem so i druga sadzba so z 15-1 skończyła. Tu so jeszcze raz stronie zmienite, a potem dżemy do CC sadzby, nie tylko raz najprzede troszkę hudźby.

rozum mieć, domoj cyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht du wobstać, nem, że sam nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera.

0: Brunie, Sile, Silne, Blok, Josefa, Krauca, 12, 10, stało za serbsku raketu, netko z tej 12 potekim. Hej, napiačiši się to nie tu možno było nasz finale dżęca. Metod hoza, kecina 12, netko chcemy się posledne dybki tu live obladać a naposkać. Tady kreczmo, ma na rok. Dosaka, cínače. Hej, tu sa tiež po takým nervy pokazajú. Vizo, to je jasné, jeden z tej po dvímaj sáčbomaj cínače v rozhodnej ceči sáčbe. Nárok, musta Malinovky me to toza klečo přijúzal do bloka. Tam ma sem přísaku, me to toza přístaj, Kilian Sýš, silne nadbie. Diagonálne. Naprawał do zady z Bida nad Białaria. Potekim. To jest mecz dybk za serbską rakietu. Bości Czornak przyjuzał. Krótki za blok. Metod Hoza przystał. Martinuk troszkę przewysoko przystał. Naryczany problem. Horeka na ujach. Czornacze. O, to jest oprawdzie nitko. Tu nerwy rozsudza. Józef Krautz nad okom, metod hoza przez Sredja do Saka, ale dola priki. Wysoki ból, rocz o serbska raketa znowa na twarzy Martinuk przystaje. Kilian Sýš znowa, synny nadbie. Samsty recept, kajż niekotre okom Miki do to diagonalnie, haj nimale do Sredja. Martinuk znowa, rozsudny dybk. Ale Maty Kobo, priki, no. Komunikacja po bachu. Znowu u piatnacze. Top nalada tu przyjadł Ariosu. Wiacać spokojom, szczocisz wiac. Wysoki niveau finalu. Maksymalnie wunane, maksymalnie napiate. Antoni Rebe z nadałkom. Przyjuzate. Jana, Kilian Sýš. Znowa silne nadbie. Przeciwo dwiemaj mużomaj bloku. So przesadził nie tylko linię, doto dwójcy diagonala, nie tylko linia, a smie też nie tylko nudom. Rozsudny dybk. Z narokom zajdź, blok. Bości Czornak przez Sredja. Przystajny Martinuk direktnie drugi kontakt priki. Znowa drugi kontakt, nie tylko sztu ma nerwy, metod hoza do saka, ale tola ma Józef Krautz przystaj. Pytu Wonka? By Wonka! Dorika, serbska raketa. Serbska raketa, so przesadziła. Applaus, Wulki. Kompliment. Też wieso na Malinowki, silne drugie miejsce. Suso, Moli. Hej, Susi Moli, drugie miejsce. Wudobycz. Ale wieso chcemy so troszkę rozmawiać ze serbskiej rakietu. Dobycz, Erio, su. Pusto spytali metod hoza skrótka, cel skrótka. Prynne emocje, jak so czujesz?
1: Na jara. Ale kaput.
0: Przemożeny, haj kaput. Wyszcze iżo junu byli w finalu, jeszcze też husto na stacjach w finalu byli, też podleżeli z Żyla, Zambuka, Ostas, tamom synem ustam dżęca, są mogli tu w beach finalu, w Miłocicach przesadzić. Czy się to do tego oczekowali, by to wasz uprawny cel, albo się prali tak silny, jak można niekak tu sobrać?
1: Ale ja się wiedział za mną, jednak ten lepszy mustwa słyszymy, ale ja sobie powiedział, że ja wiele dobre mustwa te ze swoich kończyn. Ale ja na piata rano, bo sobie dwie lata mi w finale stali, a szerali, a to nie gefallen, że to szafno dobuć.
0: Dziękuję, że pat. Wielka gratulacja. Potekim serbska rakieta, dobycia naszej litusie. Tury respektive naszego litusiego finala, 2026 tu w Miłocicach. Malinowki też ze silnym wukonom, jeszcze raz kompliment na drugim miejscu. Hoj, a z tym, je krótko do 10, ja so z wami rozżonuję, przyjąłam. Szym tu w Miłocicach jeszcze rano wieczor, utromny dżak jeszcze raz nauszych za wyłotowane stacje, też za wyłotowane wiane finale tu dżęca. Szynszcze szedery do mojej klietu, so wiezo za so widzimy. Ja prawie czao, zatkula so podżakuje. Miecze so renie.